rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

dwójek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czy bitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryp.

Zakochaj się.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

7:04 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

przestrzeliło 25 lat. 20...

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby,
1: lek większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
1: A, aha, a, no.
0: Radio Pogoda.

To skandal, niesłychany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. Sto sukien, a kar-

0: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie w chat

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Reklama.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Została ostatnia reklama.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ewakuowano 200 tysięcy osób. Polsce z kolei bardziej grozi susza. Ostatnie opady niewiele zmieniły. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Potrwa 3 tygodnie.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach Bordeaux na południu Francji i w okolicach Madrytu. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy, wezmą udział w międzynarodowej akcji, będą się rotować. W sumie na pomoc poleci ponad 100 strażaków. Polska jest w lepszej sytuacji klimatycznej od Hiszpanii czy Francji. Przed tak ekstremalnymi upałami chroni nas powietrze płynące z północy, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
9: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
7: Nam grozi za to permanentna susza, jak mówią eksperci, ostatnie opady niewiele pomogły, dodaje klimatolog profesor Mateusz Grygoruk.
10: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą.
7: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Francuska policja udaremniła atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Zatrzymano 6 osób związanych z islamskim ekstremizmem, a wcześniej znaleziono samochód zaparkowany koło synagogi, w którym był karabin maszynowy. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. To jedna z większych tego typu imprez w Europie. Przyciąga gości z całej Polski i zagranicznych turystów. Odwiedzający mogą spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
11: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
7: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wyruszy z pole position w wyścigu Formuły 1 na Węgrzech. Wczoraj wygrał kwalifikacje. Lider tegorocznego cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wystartuje z 4. pola. Początek wyścigu o 15:00.
12: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
7: Wróciły ostrzeżenia przed upałami dla całej południowej Polski. Na północy około 26 stopni, w centrum 30, w górach 31. Dużo słońca, ale na zachodzie także trochę chmur. Może z nich delikatnie popadać. Poniedziałek będzie znacznie chłodniejszy i bardzo burzowy.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Od paru dni męczył ją osobliwy niepokój, jakiego już raz doznała w życiu. Będąc przed laty za granicą, w ogrodzie aklimatyzacyjnym, zobaczyła w jednej z klatek ogromnego tygrysa, który spał oparty o kratę w taki sposób, że mu część głowy i jedno ucho wysunęło się na zewnątrz. Widząc to, panna Izabela uczuła nieprzepartą chęć pochwycenia tygrysa za ucho. Zapach klatki napełniał ją wstrętem, potężne łapy zwierzęcia nieopisaną trwogą, lecz mimo to czuła, że musi tygrysa przynajmniej dotknąć w ucho. Dziwny ten pociąg wydał się jej samej niebezpiecznym i nawet śmiesznym. Przemogła się więc i poszła dalej, lecz po paru minutach wróciła. Znowu cofnęła się, przejrzała inne klatki, starała się o czym innym myśleć na próżno. Wróciła i choć tygrys już nie spał, tylko mrucząc lizał swoje straszliwe łapy, panna Izabela podbiegła do klatki, wsunęła rękę i drżąca i blada dotknęła tygrysiego ucha. W chwilę później wstydziła się swego szaleństwa, lecz zarazem czuła to gorzkie zadowolenie znane ludziom, którzy usłuchają w ważnej sprawie głosu instynktu. Dziś zbudziło się w niej podobnego rodzaju pragnienie. Gardziła Wokulskim, serce jej zamierało. Na samo przypuszczenie, że ten człowiek mógł zapłacić za srebra więcej niż były warte, a mimo to czuła nieprzeparty pociąg wejść do sklepu, spojrzeć w oczy Wokulskiemu i zapłacić mu za parę drobiazgów tymi właśnie pieniędzmi, które pochodziły od niego. Strach ją zdejmował na myśl spotkania, lecz niewytłumaczony instynkt popychał. Na Krakowskim już z daleka zobaczyła szyld z napisem J. Mincel i S. Wokulski, a o jeden dom bliżej nowy, jeszcze niewykończony sklep o 5 oknach frontu z lustrzanymi szybami. Z kilku pracujących przy nim rzemieślników i robotników jedni od wewnątrz wycierali szyby, drudzy złocili i malowali drzwi i futryny, inni umocowywali przed oknami ogromne, mosiężne bariery. Cóż to za sklep budują? Spytała panny Florentyny. Chyba dla Wokulskiego, bo słyszałam, że wziął obszerniejszy lokal. Dla mnie ten sklep, pomyślała panna Izabela, szarpiąc rękawiczki. Powóz stanął, lokaj zeskoczył z kozła i pomógł paniom wysiąść. Lecz gdy następnie otworzył z łoskotem drzwi do sklepu Wokulskiego, panna Izabela tak osłabła, że nogi zachwiały się pod nią. Przez chwilę chciała wrócić do powozu i uciec stąd, wnet jednak opanowała się i z podniesioną głową weszła. Pan Rzecki stał już na środku sklepu i zacierając ręce witał ją niskimi ukłonami. W głębi pan Lisiecki, podczesując piękną brodę, okrągłymi i pełnymi godności ruchami prezentował brązowe kandelabry jakiejś damie, która siedziała na krześle. Mizerny Klein wybierał laski młodzieńcowi, który na widok panny Izabeli szybko uzbroił się w binokle, a pachnący heliotropem Mraczewski palił wzrokiem i sztyletował wąsikami dwie rumiane panienki, które towarzyszyły damie i oglądały toaletowe cacka. Na prawo ode drzwi za kantorkiem siedział Wokulski, schylony nad rachunkami. Gdy panna Izabela weszła, młodzieniec oglądający laski poprawił kołnierzyk na szyi, dwie panienki spojrzały na siebie, pan Lisiecki urwał w połowie swój okrągły frazes o stylu kandelabrów, ale zatrzymał okrągłą pozę, a nawet dama słuchająca jego wykładu ciężko odwróciła się na krześle. Przez chwilę sklep zaległa cisza, którą dopiero panna Izabela przerwała, odezwawszy się pięknym kontraltem. Czy zastałyśmy pana Mraczewskiego? Panie Mraczewski? Pochwycił pan Ignacy. Mraczewski już stał przy pannie Izabeli, zarumieniony jak wiśnia, pachnący jak kadzielnica, z pochyloną głową, jak kita wodnej trzciny. Przyszłyśmy prosić pana o rękawiczki. Numerek 5,5, odparł Mraczewski i już trzymał pudełko, któremu nieco drżało w rękach pod wpływem spojrzenia panny Izabeli. Otóż nie, przerwała panna ze śmiechem. 5 3/4, już pan zapomniał. Pani, są rzeczy, których się nigdy nie zapomina. Jeżeli jednak rozkazuje pani 5 3/4, będę służył w nadziei, że niebawem znowu zaszczyci nas pani swoją obecnością. Bo rękawiczki 5 3/4, dodał z lekkim westchnieniem, podsuwając jej kilka innych pudełek, stanowczo zsunął się z rączek. Geniusz, Cicho szepnął pan Ignacy, mrugając na Lisieckiego, który pogardliwie ruszył ustami. Dama siedząca na krześle zwróciła się do kandelabrów, dwie panny do toaletki z oliwkowego drzewa, młodzieniec w binoklach począł znowu wybierać laski i rzeczy w sklepie przeszły do spokojnego trybu. Tylko rozgorączkowany Mraczewski zeskakiwał i wbiegał na drabinkę, wysuwał szuflady i wydobywał coraz nowe pudełka, tłumacząc pannie Izabeli po polsku i po francusku, że nie może nosić innych rękawiczek, tylko 5,5, ani używać innych perfum, tylko oryginalnych Atkinsona, ani ozdabiać swego stolika innymi drobiazgami jak paryskimi. Wokulski pochylił się nad kantorkiem tak, że żyły nabrzmiały mu na czole i wciąż rachował w myśli. 29, a 36 to 65, a 15 to 80, a 73 to... Tu urwał i spod oka spojrzał w stronę panny Izabeli rozmawiającej z Mraczewskim. Oboje stali zwróceni do niego profilem, dostrzegł więc pałający wzrok subiekta przykuty do panny Izabeli, na co ona w sposób demonstracyjny odpowiadała uśmiechem i spojrzeniami łagodnej zachęty. 29, a 36 to 65, a 15 to 80, liczył w myśli Wokulski, lecz nagle pióro prysło mu w ręku. Nie podnosząc głowy, wydobył nową stalówkę z szuflady, a jednocześnie nie wiadomo jakim sposobem z rachunku wypadło mu pytanie: i ja mam niby to ją kochać? Głupstwo, przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany. 29, a 36... 29, a 36. Nigdy mnie przypuszczała, żeby mogła mi być tak dalece obojętną. Jak ona patrzy na tego osła. No, jest to widocznie osoba, która kokietuje nawet subiektów. A czy tego samego nie robi z furmanami i lokajami? Pierwszy raz czuję spokój. O Boże, a tak go bardzo pragnąłem. Do sklepu weszło jeszcze parę osób, do których niechętnie zwrócił się Mraczewski, powoli wiążąc paczki. Panna Izabela zbliżyła się do Wokulskiego i wskazując w jego stronę parasolką rzekła dobitnie: Floro, bądź łaskawa zapłacić temu panu, wracamy do domu. Kasa jest tu, odezwał się Rzecki, podbiegając do panny Florentyny. Wziął od niej pieniądze i oboje cofnęli się w głąb sklepu. Panna Izabela zwolna podsunęła się tuż do kantorka, za którym siedział Wokulski. Była bardzo blada. Zdawało się, że widok tego człowieka wywiera na nią wpływ magnetyczny. Czy mówię z panem Wokulskim? Wokulski powstał z krzesła i odparł obojętnie: jestem do usług. Wszakże to pan kupił nasz serwis i srebra? Mówiła zdławionym głosem. Ja pani. Teraz panna Izabela zawahała się. Po chwili jednak słaby rumieniec wrócił jej na twarz. Ciągnęła dalej. Zapewne pan sprzeda te przedmioty. W tym celu je kupiłem. Rumieniec panny Izabeli wzmocnił się. Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? Pytała dalej. Rzeczy tych nie sprzedam tutaj, lecz za granicą. Tam dadzą mi wyższą cenę. Dodał, spostrzegłszy w jej oczach pytanie. Pan spodziewa się dużo zyskać? Dlatego, ażeby zyskać, kupiłem. Czyli dlatego mój ojciec nie wie, że srebra te są w pańskim ręku? Rzekła ironicznie. Wokulskiemu drgnęły usta. Serwisi srebra nabyłem od jubilera. Sekretu z tego nie robię. Osób trzecich do sprawy nie mieszam, ponieważ to nie jest w zwyczajach handlowych. Pomimo tak szorstkich odpowiedzi, panna Izabela odetchnęła. Nawet oczy jej nieco pociemniały i straciły połysk nienawiści. A gdyby mój ojciec, namyśliwszy się, chciał odkupić te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem, rozumie się z doliczeniem procentu w stosunku 6:8 od 100 rocznie. I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku? Dlaczegoż to? Przerwała mu z pośpiechem. Dlatego proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienia, rzekła panna Izabela, widząc, że jej towarzyszka już kończy rachunki. Wokulski ukłonił się i znowu usiadł do swej księgi. Gdy lokaj zabrał paczki i panie zajęły miejsca w powozie, panna Florentyna odezwała się tonem wyrzutu. Mówiłaś z tym człowiekiem, Belu? Tak i nie żałuję tego. On wszystko skłamał, ale... Co znaczy to ale? Z niepokojem zapytała panna Florentyna. Nie pytaj mnie. Nic do mnie nie mów, jeżeli nie chcesz, ażebym rozpłakała się na ulicy. A po chwili dodała po francusku. Zresztą może zrobiłam źle przyjeżdżając tutaj, ale wszystko mi jedno. Myślę, Belciu, rzekła z powagą, sznurując usta, jej towarzyszka, że należałoby pomówić o tym z ojcem albo z ciotką. Chcesz powiedzieć, przerwała panna Izabela, że muszę pomówić z marszałkiem albo z baronem? Na to zawsze będzie czas. Dziś nie mam jeszcze odwagi. Przerwała się rozmowa. Panie, milcząc, wróciły do domu. Panna Izabela cały dzień była rozdrażniona.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego...
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Po wyjściu panny Izabeli ze sklepu Wokulski wziął się znowu do rachunków i bez błędu zsumował dwie duże kolumny cyfr. W połowie trzeciej zatrzymał się i dziwił się temu spokojowi, jaki zapanował w jego duszy. Po całorocznej gorączce i tęsknocie, przerywanej wybuchami szału, skąd naraz ta obojętność? Gdyby można było jakiegoś człowieka nagle przerzucić z balowej sali do lasu albo z dusznego więzienia na chłodne i obszerne pole, nie doznałby innych wrażeń ani głębszego zdumienia. Widocznie przez rok ulegałem częściowemu obłąkaniu, myślał Wokulski. Nie było niebezpieczeństwa, nie było ofiary, której nie poniósłbym dla tej osoby i ledwie ją zobaczył, już nic mnie nie obchodzi. A jak ona rozmawiała ze mną, ile tam było pogardy dla marnego kupca, zapłać temu panu. Paradne są te wielkie damy, próżniak, szuler, nawet złodziej, byle miał nazwisko, stanowi dla nich dobre towarzystwo, choćby fizjonomią zamiast ojca przypominał lokaja swojej matki, ale kupiec jest pariasem. Co mnie to wreszcie obchodzi? Gnijcie sobie w spokoju. Znowu dodał jedną kolumnę, nie uważając nawet, co się dzieje w sklepie. Skąd ona wie, myślał dalej, że ja kupiłem serwis i srebra? A jak wybadywała, czym nie zapłacił więcej niż warte, z przyjemnością ofiarowałbym im ten pamiątkowy drobiazg. Winienem jej dozgonną wdzięczność, bo gdyby nie szał dla niej, nie dorobiłbym się majątku i spleśniałbym za kantorkiem. A teraz może mi smutno będzie bez tych żalów, rozpaczy i nadziei. Głupie życie. Po ziemi gonimy marę, którą każdy nosi we własnym sercu i dopiero gdy stamtąd ucieknie, poznajemy, że to był obłęd. No, nigdy bym nie przypuszczał, że mogą istnieć tak cudowne kuracje. Przed godziną byłem pełen trucizny, a w tej chwili jestem tak spokojny i jakiś pusty, jakby uciekła ze mnie dusza i wnętrzności, a została tylko skóra i odzież. Co ja teraz będę robił? Czym będę żył? Chyba pojadę na wystawę do Paryża, a potem w Alpy. W tej chwili zbliżył się do niego na palcach Rzecki i szepnął: pyszny jest ten Mraczewski, co? Jak on umie rozmawiać z kobietami. Jak fryzjerczyk, którego uzuchwalono, odpowiedział Wokulski, nie odrywając oczu od księgi. Nasze klientki zrobiły go takim, odpowiedział stary subjekt, lecz widząc, że przeszkadza pryncypałowi, cofnął się. Wokulski znowu wpadł w zadumę. Nieznacznie spojrzał na Mraczewskiego i dopiero w tej chwili zauważył, że młody człowiek ma coś szczególnego w fizjonomii. Tak, myślał, on jest bezczelnie głupi i zapewne dlatego podoba się kobietom. Śmiać mu się chciało i ze spojrzeń panny Izabeli wysyłanych pod adresem pięknego młodzieńca i z własnych przywidzeń, które dziś tak nagle go opuściły. Wtem drgnął, usłyszał imię panny Izabeli i spostrzegł, że w sklepie nie ma nikogo z gości. No, ale dzisiaj toś się pan nie ukrywał ze swoimi amorami, mówił ze smutnym uśmiechem Klein do Mraczewskiego. Ale, bo jak ona na mnie patrzyła, to ach! Westchnął Mraczewski, jedną rękę kładąc na piersi, drugą podkręcając wąsika. Jestem pewny, mówił, że za parę dni otrzymam wonny bilecik. Potem pierwsza schadzka, potem dla pana łamie zasady, w jakich mnie wychowano, a potem czy nie gardzisz mną? Chwila wcześniej jest bardzo rozkoszną, ale w chwilę później człowiek jest tak zakłopotany. Co pan blagujesz? Przerwał mu Lisiecki. Znamy przecież pańskie konkiety. Nazywają się Matyldami, którym pan imponujesz porcją pieczeni i kuflem piwa. Matyldy są na co dzień damy na święta, ale Iza będzie największym świętem. Słowo honoru daje, że nie znam kobiety, która by na mnie tak piekielne robiła wrażenie. No, ale bo też i ona lgnie do mnie. Trzasnęły drzwi i do sklepu wszedł jegomość, szpakowaty, zażądał breloku do zegarka, a krzyczał i stukał laską tak mocno, jakby miał zamiar kupić całą japońszczyznę. Wokulski słuchał przechwałek Mraczewskiego bez ruchu. Doświadczał wrażenia, jakby mu na głowę i na piersi spadały ciężary. W rezultacie nic mnie to nie obchodzi, szepnął. Po oszpakowatym jegomościu weszła do sklepu dama, żądająca parasola. Później pan w średnim wieku chcący nabyć kapelusz, potem młody człowiek żądający cygarnicy, nareszcie trzy panny, z których jedna kazała podać sobie rękawiczki Scholza, ale koniecznie Scholza, bo innych nie używa. Wokulski złożył księgę, zwolna podniósł się z fotela i sięgnąwszy po kapelusz stojący na kantorku, skierował się ku drzwiom. Czuł brak oddechu i jakby rozsadzanie czaszki. Pan Ignacy zabiegł mu drogę. – Wychodzisz? Może zajrzysz do tamtego sklepu – rzekł. – Nigdzie nie zajrzę, jestem zmęczony – odpowiedział Wokulski, nie patrząc mu w oczy. Gdy wyszedł, Lisiecki trącił Rzeckiego w ramię. – Coś stary jakby zaczynał robić bokami – szepnął. – No – odparł pan Ignacy – puszczenie w ruch takiego interesu jak Moskiewski to nie hychy. Rozumie się. – Po cóż się w to wdaje? – Po to, żeby miał nam z czego pensję podwyższać – surowo odpowiedział pan Ignacy. A niechże sobie zakłada 100 nowych interesów nawet w Irkucku, byle tak co roku podwyższał, rzekł Lisiecki. Ja z nim się o to spierać nie będę, ale swoją drogą uważam, że jest diabelnie zmieniony. Osobliwie dzisiaj. Żydzi, panie, Żydzi, dodał, jak zwąchają jego projekta, dadzą mu łupnia. Co tam Żydzi? Żydzi, mówię, Żydzi, wszystkich trzymają za łeb i nie pozwolą, ażeby im bruździł jakiś Wokulski. Nie Żyd, ani nawet Meches. Wokulski zwiąże się ze szlachtą, odpowiedział Ignacy, a i tam są kapitały. Kto wie, co gorsze, Żyd czy szlachcic, wtrącił mimochodem Klein i podniósł brwi w sposób bardzo żałosny. Znalazłszy się na ulicy, Wokulski stanął na chodniku, jakby namyślając się, dokąd iść. Nie ciągnęło go nic w żadną stronę. Dopiero gdy przypadkiem spojrzał w prawo, na swój nowo wykończony sklep, przed którym już zatrzymywali się ludzie, odwrócił się ze wstrętem i poszedł w lewo. Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi, rzekł do siebie. Potem myślał o tych kilkunastu ludziach, którym już daje zajęcie, i o tych kilkudziesięciu, którzy od 1 maja mieli dostać u niego zajęcie, o tych setkach, dla których w ciągu roku miał stworzyć nowe źródła pracy i o tych tysiącach, którzy dzięki jego tanim towarom mogliby sobie poprawić nędzny byt i czuł, że ci wszyscy ludzie i ich rodziny nic go w tej chwili nie interesują. Sklep odstąpię, nie zawiążę spółki i wyjadę za granicę, myślał. A zawód, jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie położyli nadzieję? Zawód? Alboż mnie samego nie spotkał zawód? Wokulski idąc poczuł jakąś niewygodę, lecz dopiero zastanowiwszy się osądził, że męczy go ciągłe ustępowanie z drogi, przeszedł więc na drugą stronę ulicy, gdzie ruch był mniejszy. A jednak ten Mraczewski jest infamis, myślał, jak można mówić takie rzeczy w sklepie. Za parę dni otrzymam bilecik, a potem schadzka. Ha, sama sobie winna. Nie trzeba kokietować błaznów. Zresztą wszystko mi jedno. Czuł w duszy dziwną pustkę, a na samym jej dnie coś jakby krople piekącej goryczy. Żadnych sił, żadnych pragnień, nic, tylko tę kroplę tak małą, że jej niepodobna dojrzeć, a tak gorzką, że cały świat można by nią zatruć. Chwilowa apatia, wyczerpanie, brak wrażeń. Za dużo myślę o interesach, mówił. Stanął i patrzył.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Została ostatnia reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda. Dzień przedświąteczny i ładna pogoda wywabiły mnóstwo ludzi na bruk miejski. Sznur powozów i pstrokaty falujący tłum między Kopernikiem i Zygmuntem wyglądał jak stado ptaków, które właśnie w tej chwili unosiły się nad miastem, dążąc ku północy. Szczególna rzecz, mówił. Każdy ptak w górze i każdy człowiek na ziemi wyobraża sobie, że idzie tam, dokąd chce. I dopiero ktoś stojący na boku widzi, że wszystkich razem pcha naprzód jakiś fatalny prąd, mocniejszy od ich przewidywań i pragnień. Może nawet ten sam, który unosi smugę iskier wydmuchniętych przez lokomotywę podczas nocy. Błyszczą przez mgnienie oka, aby zgasnąć na całą wieczność, i to nazywa się życiem. Mijają ludzkie pokolenia, jak fale, gdy wiatr morzem zmąci, i nie masz godów ich pamięci, i nie masz bólów ich wspomnienia. Gdzie ja to czytałem? Wszystko jedno. Nieustanny turkot i szmer wydał się Wokulskiemu nieznośnym, a wewnętrzna pustka straszliwą. Chciał czymś się zająć i przypomniał sobie, że jeden z zagranicznych kapitalistów pytał go o zdanie w kwestii bulwarów nad Wisłą. Zdanie już miał wyrobione. Warszawa całym swoim ogromem ciąży i zsuwa się ku Wiśle. Gdyby brzeg rzeki obwarować bulwarami, powstałaby tam najpiękniejsza część miasta. Gmachy, sklepy, aleje. Trzeba spojrzeć, jakby to wyglądało, szepnął Wokulski i skręcił na ulicę Karową. Przy bramie wiodącej tam zobaczył bosego, przewiązanego sznurami tragarza, który pił wodę prosto z wodotrysku, zachlapał się od stóp do głów, ale miał bardzo zadowoloną minę i śmiejące się oczy. Już ci, ten ma czego pragnął. Ja ledwiem zbliżył się do źródła, widzę, że nie tylko ono znikło, ale nawet wysychają moje pragnienia. Pomimo to mnie zazdroszczą, a nad nim każą się litować. Co za potworne nieporozumienie. Na Karowej odetchnął. Zdawało mu się, że jest jedną z plew, które już odrzucił młyn wielkomiejskiego życia i że powoli spływa sobie gdzieś na dół, tym rynsztokiem zaciśniętym odwiecznymi murami. Cóż bulwary, myślał, postoją jakiś czas, a potem będą walić się zarośnięte zielskiem i odrapane jak te oto ściany. Ludzie, którzy je budowali z wielką pracą, mieli także na celu zdrowie, bezpieczeństwo, majątek, a może zabawy i pieszczoty. I gdzie oni są? Zostały po nich spękane mury, jak skorupa po ślimaku dawnej epoki. A cały pożytek z tego stosu cegieł i tysiąca innych stosów będzie, że przyszły geolog nazwie je skałą ludzkiego wyrobu. Jak my dziś koralowe rafy albo kredę nazywamy skałami wyrobu pierwotniaków. I cóż ma z trudu swego człowiek i z prac tych, które wszczął pod słońcem? Znikomość, jego dzieła gońcem, a żywot jego mgnieniem powiek. Gdziem ja to czytał? Gdzie? Mniejsza o to. Zatrzymał się w połowie drogi i patrzył na ciągnącą się u jego stóp dzielnicę między Nowym Zjazdem i Tamką. Uderzyło go podobieństwo do drabiny, której jeden bok stanowi ulica Dobra, drugi linia od Garbarskiej do Topieli, a kilkanaście uliczek poprzecznych formują jakby szczeble. Nigdzie nie wejdziemy po tej leżącej drabinie, myślał. To chory kąt, dziki kąt. I rozważał pełen goryczy, że ten płat ziemi nadrzecznej, zasypany śmieciem z całego miasta, nie urodzi nic nadparterowe,

0: i jednopiętrowe domki barwy czekoladowej i jasnożółtej, ciemnozielonej i pomarańczowej. Nic oprócz białych i czarnych parkanów otaczających puste place, skąd gdzieniegdzie wyskakuje kilkupiętrowa kamienica jak sosna, która ocalała z wyciętego lasu, przestraszona własną samotnością. Nic. Nic, powtarzał tułając się po uliczkach, gdzie widać było rudery zapadnięte niżej bruku, z dachami porosłymi mchem, lokale z okiennicami dniem i nocą zamkniętymi na sztaby, drzwi zabite gwoździami, naprzód i w tył powychylane ściany, okna łatane papierem albo zatkane łachmanem. Szedł przez brudne szyby, zaglądał do mieszkań i nasycał się widokiem szaf bez drzwi, krzeseł na trzech nogach, kanap z wydartym siedzeniem, zegarów o jednej wskazówce z porozbijanymi cyferblatami. Szedł i cicho śmiał się na widok wyrobników, wiecznie czekających na robotę, rzemieślników, którzy trudnią się tylko łataniem starej odzieży, przekupek, których całym majątkiem jest kosz ze schłych ciastek, na widok obdartych mężczyzn, mizernych dzieci i kobiet niezwykle brudnych. Oto miniatura kraju, myślał, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby karmić niedołęgów, miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo, nie mogące zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce o nic. Potem w wielkich konturach przyszła mu na myśl jego własna historia. Kiedy dzieckiem będąc łaknął wiedzy, oddano go do sklepu z restauracją. Kiedy zabijał się nocną pracą, będąc subiektem, wszyscy szydzili z niego, zacząwszy od kuchcików, skończywszy na upijającej się w sklepie inteligencji. Kiedy nareszcie dostał się do uniwersytetu, prześladowano go porcjami, które niedawno podawał gościom. Odetchnął dopiero na Syberii. Tam mógł pracować, tam zdobył uznanie i przyjaźń czerskich, czekanowskich, dybowskich. Wrócił do kraju prawie uczonym, lecz gdy w tym kierunku szukał zajęcia, zakrzyczano go i odesłano do handlu. To taki piękny kawałek chleba w tak ciężkich czasach. No i wrócił do handlu, a wtedy zawołano, że się sprzedał i żyje na łasce żony z pracy minclów. Traf zdarzył, iż po kilku latach żona umarła, zostawiając mu dość spory majątek. Pochowawszy ją, Wokulski odsunął się nieco od sklepu, a znowu zbliżył się do książek. I może z galanteryjnego kupca zostałby na dobre uczonym przyrodnikiem, gdyby, znalazłszy się raz w teatrze, nie zobaczył panny Izabeli. Siedziała w loży z ojcem i panną Florentyną, ubrana w białą suknię. Nie patrzyła na scenę, która w tej chwili skupiała uwagę wszystkich, ale gdzieś przed siebie, nie wiadomo gdzie i na co. Może myślała o Apollinie. Wokulski przypatrywał się jej cały czas. Zrobiła na nim szczególne wrażenie. Zdawało mu się, że już kiedyś ją widział i że ją dobrze zna. Wpatrzył się lepiej w jej rozmarzone oczy i nie wiadomo skąd przypomniał sobie niezmierny spokój syberyjskich pustyń, gdzie bywa niekiedy tak cicho, że prawie słychać szelest duchów wracających ku zachodowi. Dopiero później przyszło mu na myśl, że on nigdzie i nigdy jej nie widział, ale że jest tak coś, jakby na nią od dawna czekał. Tyżeś to, czy nie ty? Pytał się w duchu, nie mogąc od niej oczu oderwać. Odtąd mało pamiętał o sklepie i o swoich książkach, lecz ciągle szukał okazji do widywania panny Izabeli w teatrze, na koncertach lub na odczytach. Uczuć swoich nie nazwałby miłością i w ogóle nie był pewny, czy dla oznaczenia ich istnieje w ludzkim języku odpowiedni wyraz. Czuł tylko, że stała się ona jakimś mistycznym punktem, w którym zbiegają się wszystkie jego wspomnienia, pragnienia i nadzieje. Ogniskiem, bez którego życie nie miałoby stylu, a nawet sensu. Służba w sklepie kolonialnym, uniwersytet, Syberia, ożenienie się z wdową po minclu, a w końcu mimowolne pójście do teatru, gdy wcale nie ma chęci, wszystko to były ścieżki i etapy, którymi los prowadził go do zobaczenia panny Izabeli.
1: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zachodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Została ostatnia reklama.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Reklama. Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Dorota Werdecka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W ujdącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej 3 dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji. Ma potężne i okazałe liście, białe, baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
8: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do 2-3 stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
7: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch, w rejonie jeziora Garda, trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie. Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium hodowcy. W poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.
9: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
7: Dziś na niebie pojawi się trochę chmur, które będą się stopniowo przesuwać od zachodu, a na północnym zachodzie może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Na termometrach od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.

0: 87 i 8 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Od tej pory czas miał dla niego dwie fazy. Kiedy patrzył na pannę Izabelę, czuł się absolutnie spokojnym i jakby większym. Nie widząc, myślał o niej i tęsknił. Niekiedy zdawało mu się, że w jego uczuciach tkwi jakaś omyłka i że panna Izabela nie jest żadnym środkiem jego duszy, ale zwykłą, a może nawet bardzo pospolitą panną na wydaniu. A wówczas przychodził mu do głowy dziwaczny projekt. Zapoznam się z nią i wprost zapytam, czy ty jesteś tym, na co przez całe życie czekałem? Jeżeli nie jesteś, odejdę bez pretensji i żalu. W chwilę później spostrzegał, że projekt ten zdradza umysłowe zboczenie. Kwestię więc, czym jest, a czym nie jest, odłożył na bok, a postanowił bądź co bądź zapoznać się z panną Izabelą. Wtedy przekonał się, że między jego znajomymi nie ma człowieka, który mógłby go wprowadzić do domu Łęckich. Co gorsze, pan Łęcki i panna byli klientami jego sklepu, lecz taki stosunek, zamiast ułatwić, utrudniał raczej znajomość. Stopniowo sformułował sobie warunki zapoznania się z panną Izabelą, a żeby mógł nic więcej, tylko szczerze rozmówić się z nią, należało nie być kupcem albo być bardzo bogatym kupcem, być co najmniej szlachcicem i posiadać stosunki w sferach arystokratycznych. Nade wszystko zaś mieć dużo pieniędzy. Wylegitymowanie się ze szlachectwa nie było rzeczą trudną. W maju roku zeszłego Wokulski wziął się do tej sprawy, którą jego wyjazd do Bułgarii o tyle przyspieszył, że już w grudniu miał dyplom, z majątkiem było znacznie trudniej, w tym przecie dopomógł mu los. W początkach wojny wschodniej przejeżdżał przez Warszawę bogaty moskiewski kupiec Suzin, przyjaciel Wokulskiego jeszcze z Syberii. Odwiedził Wokulskiego i gwałtem zachęcał go do przyjęcia udziału w dostawach dla wojska. Zbierz pieniędzy, Stanisławie Piotrowiczu, ile się da, mówił, a uczciwe słowo, zrobisz okrągły milionik. Następnie półgłosem wyłożył mu swoje plany. Wokulski wysłuchał jego projektów, do wykonania jednych nie chciał należeć, inne przyjął, lecz wahał się. Żal mu było opuścić miasto, w którym przynajmniej widywał pannę Izabelę, ale gdy w czerwcu ona wyjechała do ciotki, a Suzin począł naglić go depeszami, Wokulski zdecydował się i podniósł całą gotówkę po żonie w ilości rubli srebrnych 30 tysięcy, którą nieboszczka trzymała nietykalną w banku. Na kilka dni przed wyjazdem zaszedł do znajomego lekarza Szumana, z którym, pomimo obustronnej życzliwości, widywali się nieczęsto. Lekarz, Żyd, stary kawaler, żółty, mały, z czarną brodą, miał reputację dziwaka. Posiadając majątek, leczył darmo i o tyle tylko, o ile było mu to potrzebnym do studiów etnograficznych. Przyjaciołom zaś swoim raz na zawsze dał jedną receptę. Używaj wszystkich środków, od najmniejszej dozy oleju do największej dozy strychniny, a coś ci z tego pomoże, nawet na nosaciznę. Gdy Wokulski zadzwonił do mieszkania lekarza, ten właśnie był zajęty gatunkowaniem włosów rozmaitych osobników rasy słowiańskiej, germańskiej i semickiej i przy pomocy mikroskopu mierzył dłuższe i krótsze średnice ich przekrojów. A jesteś, rzekł do Wokulskiego, odwracając głowę. Nałóż sobie fajkę, jeżeli chcesz, i kładź się na kanapie, jeżeli się zmieścisz. Gość zapalił fajkę i położył się, jak mu kazano. Doktor robił swoje. Przez pewien czas obaj milczeli, wreszcie odezwał się Wokulski. Powiedz mi, czy medycyna zna taki stan umysłu, w którym człowiekowi wydaje się, że jego rozproszone dotychczas wiadomości i uczucia złączyły się jakby w jeden organizm? Owszem, przy ciągłej pracy umysłowej i dobrym odżywianiu mogą wytworzyć się w mózgu nowe komórki albo skojarzyć się między sobą dawne. No i wówczas z rozmaitych departamentów mózgu i z rozmaitych dziedzin wiedzy tworzy się jedna całość. A co znaczy taki stan umysłu, w którym człowiek obojętnieje dla śmierci, ale za to poczyna tęsknić do legend o życiu wiecznym? Obojętność dla śmierci, odpowiedział doktor, jest cechą umysłów dojrzałych, a pociąg do życia wiecznego zapowiedzią nadchodzącej starości. Znowu umilkli. Gość palił fajkę, gospodarz kręcił się nad mikroskopem. Czy myślisz, spytał Wokulski, że można kochać kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej? Naturalnie, jest to jedna z masek, w którą lubi przebierać się instynkt utrwalenia gatunku. Instynkt, gatunek, instynkt utrwalenia czegoś i utrwalenie gatunku, powtórzył Wokulski. Trzy wyrazy, a cztery głupstwa. Zrób szóste, odpowiedział doktor, nie odejmując oka od szkła. I ożeń się. Szóste? Rzekł Wokulski, podnosząc się na kanapie. A gdzież piąte? Piąte już zrobiłeś, zakochałeś się. Ja? W moim wieku? 45 lat. To epoka ostatniej miłości. Najgorszej, odpowiedział doktor. Znawcy mówią, że pierwsza miłość jest najgorsza, szepnął Wokulski. Nieprawda. Po pierwszej czeka cię 100 innych, ale po setnej pierwszej już nic. Żeń się, jedyny to ratunek na twoją chorobę. Dlaczego żeś ty się nie ożenił? Bo mi narzeczona umarła, odpowiedział doktor, pochyliwszy się na tył fotela i patrząc w sufit. Więc zrobiłem, co mu mógł. Otrułem się chloroformem. Było to na prowincji, ale Bóg zesłał dobrego kolegę, który wysadził drzwi i uratował mnie. Najpodlejszy rodzaj miłosierdzia. Ja zapłaciłem za drzwi zepsute, a kolega odziedziczył moją praktykę, ogłosiwszy, że wariat. Znowu wrócił do włosów i mikroskopu. A jaki z tego sens moralny dla ostatniej miłości? Spytał Wokulski. Ten, że samobójcom nie należy przeszkadzać, odpowiedział doktor. Wokulski poleżał jeszcze z kwadrans, potem podniósł się, postawił w kącie fajkę i schyliwszy się nad doktorem, ucałował go. Bywaj zdrów, Michale. Doktor zerwał się od stołu. No, wyjeżdżam do Bułgarii. Po co? Zostanę wojskowym dostawcą. Muszę zrobić duży majątek, odparł Wokulski. Albo? Albo nie wrócę. Doktor popatrzył mu w oczy i mocno ścisnął go za rękę. Sit tibi terra levis, rzekł spokojnie. Odprowadził go do drzwi i znowu wziął się do swojej roboty. Już Wokulski był na schodach, gdy doktor wybiegł za nim i zawołał, wychylając się przez poręcz: Gdybyś jednak wrócił, nie zapomnij przywieźć mi włosów, bułgarskich, tureckich i tak dalej, od obu płci, tylko pamiętaj, w oddzielnych pakietach z notatkami. Wiesz przecie, jak to robić. Wokulski ocknął się z tych dawnych wspomnień. Nie ma doktora ani jego mieszkania i nawet ich od 10 miesięcy nie widział. Tu jest błotnista ulica Radna, tam browarna. Na górze, spoza nagich drzew, wyglądają żółte gmachy uniwersyteckie, na dole parterowe domki, puste place i parkany, a niżej Wisła. Obok niego stał jakiś człowiek w wypłowiałej kapocie z rudawym zarostem. Zdjął czapkę i pocałował Wokulskiego w rękę. Wokulski przypatrzył mu się uważniej. — Wysocki? — rzekł. — Co ty tu robisz? — Tu mieszkamy, wielmożny panie, w tym domu — odpowiedział człowiek, wskazując na niską lepiankę. Dlaczego nie przyjeżdżasz po transporta? Pytał Wokulski. Czym przyjadę, panie, kiedy jeszcze na Nowy Rok koń mi padł? Cóż robisz? A ot tak, razem nic. Zimowaliśmy u brata, co jest dróżnikiem na wiedeńskiej kolei, ale i jemu bieda, bo go ze Skierniewic przenieśli pod Częstochowę. W Skierniewicach ma 3 morgi i żył jak bogacz, a dzisiaj i on kiepski i grunt wynędznieje bez dozoru. No a z wami co teraz? Kobieta niby trochę pierze, ale takim, co nie bardzo mają czym płacić, a ja... Ot tak. Marniejemy, panie. Nie pierwsi i nie ostatni. Jeszcze póki Wielkiego Postu to człowiek krzepi się, mówiący dzisiaj pościsz za duszę zmarłe, jutro na pamiątkę, że Chrystus Pan nic nie jadł, pojutrze na intencję, ażeby Bóg złe odmienił. Zaś po świętach nie będzie nawet sposobu i dzieciom wytłumaczyć, na jaką intencję nie jedzą. Ale i wielmożny pan coś markotnie wygląda. Taki już widać czas nastał, że wszyscy muszą zginąć. Westchnął ubogi człowiek. Wokulski zamyślił się. Komorne wasze, zapłacone? Spytał. Nawet nie ma panie co płacić, bo nas i tak wypędzą. A dlaczego nie przyszedłeś do sklepu, do pana Rzeckiego? Spytał Wokulski. Nie śmiałem, panie, koń odszedł, wóz u Żyda, kubrak na mnie jak na dziadzie. Z czymże było przyjść i jeszcze ludziom głowę zaprzątać? Wokulski wydobył portmonetkę. Masz tu, rzekł. 10 rubli na święta. Jutro w południe przyjdziesz do sklepu i dostaniesz kartkę na Pragę. Tam u handlarza wybierzesz sobie konia, a po świętach przyjeżdżaj do roboty. U mnie zarobisz ze 3 ruble na dzień, więc dług spłacisz łatwo. Zresztą dasz sobie radę. Ubogi człowiek, dotknąwszy pieniędzy, zaczął się trząść. Uważnie słuchał Wokulskiego, a łzy spływały mu po wychudzonej twarzy. Czy panu powiedział kto? Zapytał po chwili, że z nami jest to tak, bo już nam ktoś, dodał szeptem, przysyłał siostrę miłosierdzia, będzie z miesiąc. Mówiła, że muszę być ladaco i dała nam kartkę na płót węgla z żelaznej ulicy. Czy może pan tak sam z siebie? Idź do domu, a jutro bądź w sklepie, odparł Wokulski. Idę, panie, odpowiedział człowiek, kłaniając się do ziemi. Odszedł, lecz przystawał na drodze, widocznie rozmyślał nad niespodziewanym szczęściem. W tej chwili Wokulskiego tknęło szczególne przeczucie. Wysocki! Zawołał. A twemu bratu jak na imię? Kasper, odpowiedział człowiek, wracając pędem. Przy jakiej mieszka stacji? Przy Częstochowie, panie. Idź do domu, może Kaspra przeniosą do Skierniewic. Ale ten zamiast iść zbliżył się. Przepraszam, wielmożny panie, rzekł nieśmiało, ale jak mnie kto zaczepi, skąd mam tyle pieniędzy? Powiedz, że na rachunek wziąłeś ode mnie. Rozumiem, panie. Bóg, niech Bóg... Ale Wokulski już nie słuchał. Szedł w stronę Wisły, myśląc. Jakże oni szczęśliwi, ci wszyscy, w których tylko głód wywołuje apatię, a jedynym cierpieniem jest zimno. I jak łatwo ich uszczęśliwić. Nawet moim skromnym majątkiem mógłbym wydźwignąć parę tysięcy rodzin. Nieprawdopodobne, a przecież tak jest.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
4: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wokulski doszedł do brzegu Wisły i zdumiał się. Na kilkumorgowej przestrzeni wznosił się tu pagórek najobrzydliwszych śmieci, cuchnących, nieomal ruszających się pod słońcem, a o kilkadziesiąt kroków dalej leżały zbiorniki wody, którą piła Warszawa. O, tutaj, myślał, jest ognisko wszelkiej zarazy. Co człowiek dziś wyrzuci ze swego mieszkania, jutro wypije. Później przenosi się na Powązki i z drugiej znowu strony miasta razi bliźnich pozostałych przy życiu. Bulwar tutaj, kanały i woda źródlana na górze i można by ocalić rokrocznie kilka tysięcy ludzi od śmierci, a kilkadziesiąt tysięcy od chorób. Niewielka praca, a zysk nieobliczony. Natura umie wynagradzać. Na stoku i w szczelinach obmierzłego wzgórza spostrzegł niby postacie ludzkie. Było tu kilka drzemiących na słońcu pijaków czy złodziei, dwie śmieciarki i jedna kochająca się para złożona z trędowatej kobiety i suchotniczego mężczyzny, który nie miał nosa. Zdawało się, że to nie ludzie, ale widma ukrytych tutaj chorób, które odziały się w wykopane w tym miejscu szmaty. Wszystkie te indywidua zwietrzyły obcego człowieka. Nawet śpiący podnieśli głowy i z wyrazem zdziczałych psów przypatrywali się gościowi. Wokulski uśmiechnął się. Gdybym tu przyszedł w nocy, na pewno wyleczyliby mnie z melancholii. Jutro już spoczywałbym pod tymi śmieciami, które wreszcie są tak wygodnym grobem jak każdy inny. Na górze zrobiłby się wrzask. Ścigano by i wyklinano tych poczciwców, a oni może wyświadczyliby mi łaskę. Obo nie znają w snach mogilnych drzemiący ciężkich trosk żywota i duch się ich już nie szamota w pragnieniach tęsknych, a bezsilnych. Ależ ja zaczynam być naprawdę sentymentalny. Muszę mieć nerwy dobrze rozbite. Bulwar jednak nie wytępiłby takich oto Mohikanów. Przenieśliby się na Pragę albo za Pragę, uprawialiby w dalszym ciągu swoje rzemiosło, kochaliby się jak ta dwójeczka, ba, nawet mnożyliby się. Co za piękne ojczyzno będziesz miała potomstwo, urodzone i wychowane na tym śmietniku z matki okrytej wysypką i beznosego ojca. Moje dzieci byłyby inne, po niej wzięłyby piękność, po mnie siłę. No ale ich nie będzie. W tym kraju tylko choroba, nędza i zbrodnia znajdują weselne łożnice, nawet przytułki dla potomstwa. Strach, co tu się stanie za kilka generacji, a przecie jest proste lekarstwo. Praca obowiązkowa, słusznie wynagradzana. Ona jedna może wzmocnić lepsze indywidua, a bez krzyku wytępić złe, i mielibyśmy ludność dzielną, jak dziś mamy zagłodzoną lub chorą. A potem, nie wiadomo z jakiej racji, pomyślał, cóż z tego, że trochę kokietuje. Kokieteria u kobiet jest jak barwa i zapach u kwiatów. Taka już ich natura, że każdemu chcą się podobać, nawet Mraczewskim. Dla wszystkich kokieteria, a dla mnie zapłać temu panu. Może ona myśli, że ja oszukałem ich na kupnie srebra? To byłoby kapitalne. Nad samym brzegiem Wisły leżał stos belek. Wokulski uczuł znużenie, siadł i patrzył. W spokojnej powierzchni wody odbijała się saska kępa, już zieleniejąca, i praskie domy z czerwonymi dachami. Na środku rzeki stała nieruchoma Berlinka. Niewiększym wydawał się ten okręt, który zeszłego lata widział Wokulski na Morzu Czarnym, unieruchomiony z powodu zepsucia się machin. Leciał jak ptak i nagle utknął. Zabrakło w nim motoru. Spytałem się wówczas, a może i ja kiedyś stanę w biegu, no i stanąłem. Jakież to pospolite sprężyny wywołują ruch w świecie. Trochę węgla ożywia okręt, trochę serca człowieka. W tej chwili żółtawy, zawczesny motyl przeleciał mu nad głową w stronę miasta. Ciekawym skąd on się wziął, myślał Wokulski. Natura miewa kaprysy i analogie, dodał. Motyle istnieją także w rodzaju ludzkim. Piękna barwa, latanie nad powierzchnią życia, karmienie się słodyczami, bez których giną, oto ich zajęcie. A ty, robaku, nurtuj ziemię i przerabiaj ją na grunt zdolny do siewu. Oni bawią się, ty pracuj, Dla nich istnieje wolna przestrzeń i światło, a ty ciesz się jednym tylko przywilejem zrastania się, jeżeli cię rozdepcze ktoś nieuważny. I tobież to wzdychać do motyla, głupi? I dziwić się, że ma wstręt do siebie? Jakiż łącznik może istnieć między mną i nią? No, gąsienica jest także podobna do robaka, póki nie zostanie motylem. A więc to ty masz zostać motylem, kupcze galanteryjny? Dlaczegoż by nie? Ciągłe doskonalenie się jest prawem świata. A ileż to kupieckich rodów w Anglii zostało lordowskimi mościami? W Anglii. Tam jeszcze istnieje epoka twórcza w społeczeństwie. Tam wszystko doskonali się i wstępuje na wyższe szczeble. Owszem, tam nawet ci wyżsi przyciągają do siebie nowe siły. Lecz u nas wyższa warstwa zakrzepła jak woda na mrozie i nie tylko wytworzyła osobny gatunek, który nie łączy się z resztą, ma do niej wstręt fizyczny, ale jeszcze własną martwotą krępuje wszelki ruch z dołu. Co się tu łudzić? Ona i ja to dwa różne gatunki istot, naprawdę jak motyl i robak. Mam dla jej skrzydeł opuszczać swoją norę i innych robaków? To są moi, ci, którzy leżą tam na śmietniku i może dlatego są nędzni, a będą jeszcze nędzniejsi, że ja chcę wydawać po 30 000 rubli rocznie na zabawę w motyla. Głupi handlarzu, podły człowieku, 30 000 rubli znaczą tyle, co 60 drobnych warsztatów albo sklepików, z których żyją całe rodziny. I to ja mam byt ich zniszczyć? Wyssać z nich ludzkie dusze i wypędzić na ten śmietnik? No dobrze, ale gdyby nie ona, czy miałbym dziś majątek? Kto wie, co się stanie ze mną i tymi pieniędzmi bez niej? Może właśnie dopiero przy niej nabiorą one twórczych własności? Może choć kilkanaście rodzin z nich skorzysta? Wokulski odwrócił się i nagle zobaczył na ziemi swój własny cień. Potem przypomniał sobie, że ten cień chodził przed nim, za nim albo obok niego zawsze i wszędzie. Jak myśl o tamtej kobiecie chodziła za nim wszędzie i zawsze, na jawie i we śnie, mieszając się do wszystkich jego celów, planów i czynów. Nie mogę wyrzec się jej, szepnął, rozkładając ręce, jakby tłumaczył się komuś. Wstał z belek i wrócił do miasta. Idąc przez ulicę Oboźną, przypomniał sobie furmana Wysockiego, któremu koń padł i zdawało mu się, że widzi cały szereg wozów, przed którymi leżą padłe konie, cały szereg rozpaczających nad nimi furmanów, a przy każdym gromadę mizernych dzieci i żonę, która pierze bieliznę takim, co płacić nie mogą. Koń, szepnął Wokulski, i czegoś serce mu się ścisnęło. Raz w marcu, przechodząc Aleją Jerozolimską, zobaczył tłum ludzi. Czarny wóz węglarski, stojący w poprzek drogi pod bramą, a o parę kroków dalej wyprzężonego konia. Co się to stało? Koń złamał nogę, odparł wesoło jeden z przechodniów, który miał fiołkowy szalik na szyi i trzymał ręce w kieszeniach. Wokulski mimochodem spojrzał na delikwenta. Chudy koń z wytartymi bokami stał przywiązany do młodego drzewka, unosząc w górę tylną nogę. Stał cicho, patrzył wywróconym okiem na Wokulskiego i gryzł z bólu gałązkę okrytą szronem. Dlaczego dziś dopiero przypomniał mi się ten koń? Myślał Wokulski. Dlaczego ogarnia mnie taki żal?
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Została ostatnia reklama.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Szedł oboźną pod górę, rozmarzony, i czuł, że w ciągu kilku godzin, które spędził w nadrzecznej dzielnicy, zaszła w nim jakaś zmiana. Dawniej, 10 lat temu, rok temu, wczoraj jeszcze, przechodząc ulicami nie spotykał na nich nic szczególnego. Snuli się ludzie, jeździły dorożki, sklepy otwierały gościnne objęcia dla przechodniów, ale teraz przybył mu jakby nowy zmysł. Każdy obdarty człowiek wydawał mu się istotą wołającą o ratunek tym głośniej, że nic nie mówił, tylko rzucał trwożne spojrzenia jak ów koń ze złamaną nogą. Każda uboga kobieta wydawała mu się praczką, która wyżartymi od mydła rękami powstrzymuje rodzinę nad brzegiem nędzy i upadku. Każde mizerne dziecko wydawało mu się skazanym na śmierć przedwczesną albo na spędzanie dni i nocy w śmietniku przy ulicy Dobrej. I nie tylko obchodzili go ludzie. Czuł zmęczenie koni ciągnących ciężkie wozy i ból ich karków tartych do krwi przez homonto. Czuł obawę psa, który szczekał na ulicy, zgubiwszy pana, i rozpacz chudej suki z obwisłymi wymionami, która na próżno biegała od rynsztoka do rynsztoka, szukając strawy dla siebie i szczeniąt. Jeszcze na domiar cierpień bolały go drzewa obdarte z kory, bruki podobne do powybijanych zębów, wilgoć na ścianach, połamane sprzęty i podarta odzież. Zdawało mu się, że każda taka rzecz jest chora albo zraniona, że skarży się, patrz, jak cierpie, i że tylko on słyszy i rozumie jej skargi. A ta szczególna zdolność odczuwania cudzego bólu urodziła się w nim dopiero dziś, przed godziną. Rzecz dziwna, przecie miał już ustaloną opinię hojnego filantropa.

uczcić przed światem mojego szlachetności, dopiero dziś poznał, co to jest ofiara. Dopiero dziś przed jego zdumionym okiem stanęła nowa, nieznana dotychczas część świata, nędza, której trzeba pomagać. Tak, alboż ja dawniej nie widywałem nędzy? Szepnął Wokulski. I przypomniał sobie całe szeregi ludzi, obdartych, mizernych, a szukających pracy, chudych koni, głodnych psów, drzew z obdartą korą i połamanymi gałęźmi. Wszystko to przecie spotykał bez wrażenia. I dopiero gdy wielki ból osobisty zaorał mu i zbronował duszę, na tym gruncie użyźnionym krwią własną i skropionym niewidzialnymi dla świata łzami wyrosła osobliwa roślina. Współczucie powszechne, ogarniające wszystko. Ludzi, zwierzęta, nawet przedmioty, które nazywają martwymi. Doktor powiedziałby, że utworzyła mi się nowa komórka w mózgu, albo że połączyło się kilka dawnych, pomyślał. Tak, ale co dalej? Dotychczas bowiem miał tylko jeden cel – zbliżyć się do panny Izabeli. Dziś przybył mu drugi – wydobyć z niedostatku Wysockiego. Mała rzecz. Przenieść jego brata pod Skierniewice, dodał jakiś głos. Drobnostka. Ale poza tymi dwoma ludźmi stanęło zaraz kilku innych, a za nimi jeszcze kilku, potem olbrzymi tłum borykający się z wszelkiego rodzaju nędzą i wreszcie cały ocean cierpień powszechnych, które wedle sił należało zmniejszać, a przynajmniej powściągnąć od dalszego rozlewu. Przywidzenia, abstrakcyjne, zdenerwowanie, szepnął Wokulski. To była jedna droga. Na końcu bowiem drugiej widział cel realny i jasno określony, pannę Izabelę. Nie jestem Chrystusem, ażeby poświęcać się za całą ludzkość. Więc na początek zapomnij o Wysockich, odparł głos wewnętrzny. No głupstwo, jakkolwiek jestem dziś rozkołysany, ależ nie mogę być śmieszny, myślał Wokulski. Zrobię co się da i komu można, lecz osobistego szczęścia nie wyrzeknę się, to darmo. W tej chwili stanął przed drzwiami swego sklepu i wszedł tam. W sklepie zastał Wokulski tylko jedną osobę. Była to dama, wysoka, w czarnych szatach nieokreślonego wieku. Przed nią leżał stos neseserek, drewnianych, skórzanych, pluszowych i metalowych, prostych i ozdobnych, najdroższych i najtańszych, a wszyscy subjekci byli na służbie. Klein podawał coraz nowe neseserki, Mraczewski chwalił towar, a Lisiecki akompaniował mu ruchami ręki i brody. Tylko pan Ignacy wybiegł naprzeciw pryncypała. Z Paryża przyszedł transport, rzekł do Wokulskiego. Myślę, że trzeba odebrać jutro. Jak chcesz. Z Moskwy obstalunki za 10 000 rubli na początek maja. Spodziewałem się. Z Radomia za 200 rubli, ale furman upomina się na jutro. Wokulski ruszył ramionami. Trzeba raz zerwać z tym kramarstwem, odezwał się po chwili. Interes żaden, a wymagania ogromne. Zerwać? Z naszymi kupcami? Spytał zdziwiony Rzecki. Zerwać z Żydami, wtrącił półgłosem Lisiecki. Bardzo dobrze robi szef, wycofując się z tych parszywych stosunków. Nieraz aż wstyd wydawać reszty, tak pieniądze zalatują cebulą. Wokulski nic nie odpowiedział. Usiadł do swej księgi i udawał, że rachuje, ale naprawdę nie robił nic. Nie miał siły. Przypomniał sobie tylko swoje niedawne marzenia o uszczęśliwieniu ludzkości i osądził, że musi być mocno zdenerwowany. Rozigrał się we mnie sentymentalizm i fantazja, myślał. Zły to znak. Mogę ośmieszyć się, zrujnować. I machinalnie przypatrywał się niezwykłej fizjonomii damy, która wybierała neseserki. Była ubrana skromnie, miała gładko uczesane włosy. Na jej twarzy białej i razem żółtej malował się głęboki smutek. Spoza ust przyciętych wyglądała złość, a ze spuszczonych oczu błyskał czasami gniew, niekiedy pokora. Mówiła głosem cichym i łagodnym, a targowała się jak 100 skąpców. To było za drogie, tamto za tanie, tu plusz stracił barwę, tam zaraz odlezie skórka, a ówdzie ukazuje się rdza na okuciach. Lisiecki już cofnął się od niej rozgniewany, Klein odpoczywał, a tylko Mraczewski rozmawiał z nią jak z osobą znajomą. W tej chwili otworzyły się drzwi sklepu i ukazał się w nich jeszcze oryginalniejszy jegomość.
Lisiecki powiedział o nim, że jest podobny do suchotnika.

0: Nika, któremu w trumnie zaczęły odrastać wąsy i faworyty. Wokulski zauważył, że gość ma gapiowato otwarte usta, a za ciemnymi binoklami nosi duże oczy, z których przeglądało jeszcze większe roztargnienie. Gość wszedł, kończąc rozmowę z kimś na ulicy, lecz wnet cofnął się, aby swego towarzysza pożegnać. Potem znowu wszedł i znowu cofnął się, zadzierając do góry głowę, jakby czytał szyld. Nareszcie wszedł na dobre, ale drzwi za sobą nie zamknął. Wypadkowo spojrzał na damę i spadły mu z nosa ciemne binokle. A! Zawołał, ale dama gwałtownie odwróciła się od niego do neseserek i upadła na krzesło. Do przybysza wybiegł Mraczewski i uśmiechając się dwuznacznie zapytał: pan baron rozkaże? Spinki, uważa pan, spinki zwyczajne, złote albo stalowe, tylko rozumie pan, muszą być w kształcie czapki dżokejskiej i z biczem. Mraczewski otworzył gablotkę ze spinkami. Wody, odezwała się dama słabym głosem. Rzecki nalał jej wody z karafki i podał z oznakami współczucia. Pani dobrodziejce słabo, może by doktora? Już mi lepiej, odparła. Baron oglądał spinki, ostentacyjnie odwracając się tyłem do damy. A może czy nie sądzi pan, byłyby lepsze spinki w formie podków? Pytał Mraczewskiego. Myślę, że panu baronowi potrzebne są i te, i te. Sportsmeni noszą tylko oznaki sportsmeńskie, ale lubią odmianę. Powiedz mi pan, odezwała się nagle dama do Klejna, na co podkowy ludziom, którzy nie mają za co utrzymywać koni? Otóż proszę pana, mówił baron, wybrać mi jeszcze parę drobiazgów w formie podkowy. Może by popielniczkę? Zapytał Mraczewski. Dobrze, popielniczkę, odparł baron. Może gustowny kałamarz z siodłem, dżokejką, szpicrutą? Proszę o gustowny kałamarz z siodłem i dżokejką. Powiedz mi pan, mówiła dama do Klejna podniesionym głosem, czy wam nie wstyd zwozić tak kosztowne drobiazgi, kiedy kraj jest zrujnowany? Czy nie wstyd kupować konie wyścigowe? Drogi panie, zawołał nie mniej głośno baron do Mraczewskiego, zapakuj wszystkie te garnitury, popielniczkę, kałamarz i odeślij mi do domu. Macie prześliczny wybór towarów, serdecznie dziękuję, adieu. I wybiegł ze sklepu, wracając się parę razy i spoglądając na szyld nad drzwiami. Po odejściu oryginalnego barona w sklepie zapanowało milczenie. Rzecki patrzył na drzwi, Klejn na Rzeckiego, a Lisiecki na Mraczewskiego, który znajdując się z tyłu damy, krzywił się w sposób bardzo dwuznaczny.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
4: Wielka dama tańczy sama.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
3: Zapraszam, Monika Tarka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
3: Słuchają państwo Radia Pogoda, a my za kilka minut zaczynamy naszą audycję Płyta na lata. Dzisiaj słuchamy albumu Anna Jantar, ale na razie wiadomości. Jest 10:00.
8: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza zastrzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
8: Dorota Wardziecka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czarku. Kim jest poszukiwany?
9: To 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
8: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
1: Radio Pogoda.
10: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Pogoda.
8: Niedziela będzie dość słoneczna, choć od zachodu mają nadchodzić chmury. Miejscami w tych regionach może popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
10: Program zapraszał sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
3: Witam serdecznie w niedzielne przedpołudnie i zapraszam dzisiaj do słuchania piosenek z ostatniego albumu Anny Jantar, zatytułowanego po prostu Anna Jantar. Właściwie każdą jej płytę można określić mianem kultowa i popularna. Piosenkarka żyła bowiem tak krótko i wydała ich tak mało. A dlaczego wybrałam ostatni album? Powiem Państwu o tym za chwilę. Zanim tego ostatniego albumu jednak zaczniemy słuchać, to ja proponuję, żebyśmy posłuchali jej pierwszego solowego przeboju z muzyką już wtedy jej męża Jarosława Kukulskiego. Najtrudniejszy pierwszy krok. Witam i zapraszam na odsłuch albumu Anna Jantar.

0: lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Anna Jantar wydała w swoim życiu 4 płyty. Pierwszy album, Tyle słońca w całym mieście, ukazał się w 1974 roku i był ogromnym sukcesem. Zresztą piosenka tytułowa do dziś jest największym i chyba najbardziej znanym przebojem wokalistki. To był taki album, na którym Anna była niejako kształtowana przez męża Jarosława Kukulskiego, wypełnione lekkimi, melodyjnymi piosenkami. Jak sama o sobie na tej płycie mówiła wokalistka, to była taka Anna beztroska debiutantka. Na kolejnej płycie nazwała siebie Anną Poszukującą. To był album Za każdy uśmiech, wydany w 1976 roku i przyniósł kolejne hity, takie jak Za każdy uśmiech czy Mój tylko mój. Na trzecim albumie Zawsze gdzieś czeka ktoś Jantar pokazała się już jako dojrzała gwiazda, świadoma swoich możliwości i repertuaru. Tutaj też częściowo zaczęła odchodzić od wczesnego, prostego, takiego festiwalowego popu. Zaryzykowała też pierwszy duet z Andrzejem Tenardem, zaśpiewała Kto umie tęsknić. Ten album jako jedyny w dyskografii nie pokrył się złotem. Dlaczego w takim razie wybrałam dzisiaj do słuchania czwarty album zatytułowany Anna Jantar i wydany w 1980 roku? Po pierwsze, bo muzycznie jest najbardziej różnorodny, poza tym zapowiada przełom muzyczny w życiu Jantar, który na pewno byśmy zobaczyli, a właściwie usłyszeli, gdyby nie zginęła w katastrofie lotniczej. Pojawiają się na nim dwa duety. Anna współpracuje z muzykami rockowymi z Perfektu i Budki Suflera. Przed nagrywaniem piosenek ścina włosy, więc zmienia nie tylko muzyczny swój wizerunek, pokazuje po prostu pazur. No i ten album ukazał się tuż po jej tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej, która, przypomnę, miała miejsce 14 marca 1980 roku, więc bardzo przejmująco w tych okolicznościach brzmią tytuły zamieszczonych tam piosenek, takich jak Nic nie może wiecznie trwać, Nie ma piwa w niebie czy Spocząć. Ten album jest najmocniejszy emocjonalnie, najbardziej różnorodny, zaskakujący muzycznie i stąd ten mój wybór na dziś. Pierwsza piosenka na płycie to utwór Moje jedyne marzenie. Ballada nagrana we wrześniu 1979 roku w Katowicach z zespołem Perfekt. Muzyka Jarosław Kukulski, tekst Bogdan Olewicz. Kukulski tak mówił o jednej z ostatnich piosenek, które napisał dla żony. Te słowa, bo życie tak krótkie jest, bo życie tak krótko trwa, odbieram jako zapowiedź tego, co się wydarzyło.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Ostatni album Anny Jantar miał się ukazać jesienią 1980 roku. Po śmierci wokalistki w marcu wytwórnia przyspieszyła jego wydanie. Płyta z miejsca stała się bestsellerem. Czy to tragiczna śmierć uwielbianej gwiazdy napędziła sprzedaż tego albumu? Moim zdaniem niekoniecznie, bo część piosenek z tej płyty już wcześniej była przebojami granymi przez radio, wydawanymi na singlach. Nic nie może wiecznie trwać, to był w ogóle przebój roku 1979. Słuchacze słyszeli też wcześniej i Moje jedyne marzenie, i Ktoś między nami. No i właśnie za chwilę tej ostatniej piosenki, nagranej w duecie ze znanym gitarzystą i liderem jednego z najlepszych polskich zespołów, posłuchamy w Radiu Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę w Radiu Pogoda jeden z duetów z płyty Anna Jantar. Piosenka nagrana w Katowicach w duecie ze Zbigniewem Hołdysem, a także z jego zespołem Perfect. Mówię oczywiście o utworze Ktoś między nami. Jantar zaangażowała się we współpracę z Perfectem w 1979 roku. Powstała piosenka o wymownym tytule Ktoś między nami. Jak mówił Zbyszek Hołdys, bardzo mnie namawiała do współpracy. Nie czułem się zbytnio na siłach, bo byłem ortodoksyjnym rockerem. W końcu jednak dałem się namówić. Gdy śpiewaliśmy w duecie, Ktoś między nami robiła mi żarty, wspominał. Na koncertach w trakcie mojej partii podchodziła do mnie, stawała tyłem do widowni i robiła różne głupie małpie miny czy zezy. Nie byłem w stanie powstrzymać śmiechu, opowiadał. Albo podczas słów: byłaś mym pragnieniem, poza mikrofonem mówiła do mnie, to się napij. I to mnie rozbawiało, wspominał Zbyszek Hołdys. Muzykę do tej piosenki napisał Antoni Kopf, a słowa Jarosław Dębrowski, który opowiadał: o godzinie pierwszej w nocy dzwoni telefon. Człowiek wybudzony ze snu słyszy w słuchawce głos. Dobry wieczór panu, mówi Anna Jantar. Mam dla pana niecodzienną propozycję, żeby na dziś rano do godziny 10 był gotowy tekst do muzyki, którą zaraz zagramy panu przez telefon. Zacząłem coś tam bąkać, że późno, że nie podołam, na co Anna Jantar powiedziała: albo jest pan profesjonalistą, albo nie jest. Tak powstała piosenka Ktoś między nami. Posłuchajmy.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Wracamy do czwartego i ostatniego albumu Anny Jantar. Za chwilę utwór My Baby Waits for Rainy Days. Piosenka w stylu disco, nagrana we wrześniu 1979 roku w Katowicach. Ponownie z pomocą muzyków z Perfektu. Została skomponowana przez Jarosława Kukulskiego na festiwal w Brighton. Słowa napisał Bogdan Olewicz, który tak wspominał Annę Jantar. Dla niej nie istniała żadna szalona dyscyplina w rodzaju nie szalejemy, a o 23 idziemy grzecznie spać. Wolała czerpać z życia pełnymi garściami. Lubiła się bawić, śmiać, a wszędzie, gdzie się pojawiała, wzbudzała zachwyt.
2: Autopromocja.
0: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
0: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
13: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
14: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt. Od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
16: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
17: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
18: Bierzemy.
16: Buen provecho.
18: A to co?
17: No, owoce, ale morza.
19: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: Została ostatnia reklama.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
22: Płyta na lata. Anna Jantar.

0: promocję.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: No, wygramy, tam wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Została ostatnia reklama.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Wracamy za kilka minut do płyty na lata. Dzisiaj to album Anna Jantar. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 11.
13: Uwaga na upał, IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Dorota Wardecka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sánchez.
14: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
13: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
15: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
13: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.

0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Pogoda.
2: Od zachodu mogą dziś nadciągać chmury. Na północnym zachodzie możliwy przelotny deszcz. W północnej Polsce od 25 stopni, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
3: Dzień dobry, witam po 11. Dzisiaj w Radiu Pogoda słuchamy piosenek z ostatniego albumu Anny Jantar, zatytułowanego po prostu Anna Jantar. Już za chwilę jeden z duetów piosenkarki, który nagrała z jednym ze swoich muzycznych przyjaciół, dosłownie na kilka dni przed swoim tragicznym wylotem do Stanów Zjednoczonych. Zapraszam na kolejną wspólną muzyczną godzinę.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Przed nami kolejna piosenka z ostatniego albumu Anny Jantar, Pozwolił nam los, nagrana w duecie z Bogusławem Mecem. Byli przyjaciółmi, wspólnie jeździli na koncerty. Piosenkarz w jednym z wywiadów wspominał szczególnie ich dwutygodniowy wyjazd do Włoch na święto gazety Lunita. Przez jeden wieczór koncertowaliśmy, a resztę czasu spędziliśmy w bajecznie kolorowej i słonecznej scenerii tamtejszych plaż, mówił Mec, który nazwał Jantar świetnym kumplem. Czułem się przy niej bardzo swobodnie, gdy widziała, że jestem nie w sosie, mówiła, wpadnij do mnie, zrobię jakąś kolację, coś przygotuję, porozmawiamy. Miała w sobie mnóstwo ciepła. Ceniła też moje zdanie. Byłem jej scenicznym doradcą, takim od ciucha do repertuaru. Często pytała, czy powinnam to założyć, albo czy dobrze zaśpiewałam. Zdarzyło się, że Ania wychodziła podczas moich utworów na chórki, opowiadał Bogusław Mec. Inicjatywa nagrania tej wspólnej piosenki wyszła podczas wspomnianego ich pobytu we Włoszech, to Ania ją zaproponowała. Byłem akurat w Łodzi, wspominał artysta. Ania zadzwoniła do mnie, że jedzie taksówką z Warszawy do Katowic. Powiedziała, że ma jeszcze jeden utwór, duet, który tylko ja mogę z nią nagrać, więc mnie po drodze ze sobą zabierze. Weszliśmy do studia tuż przed jej wylotem i nagraliśmy to na zupełnym luzie, szybko i sprawnie, opowiadał Mec. Była to jedna z tych ostatnich piosenek, którą Anna Jantar zarejestrowała w grudniu 1979 roku, przed wylotem do Stanów. Posłuchajmy w Radiu Pogoda, Pozwolił nam los.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dziś słuchamy albumu Anna Jantar w Radiu Pogoda. Piosenkarka urodziła się 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu jako Anna Maria Schmetterling. Jej tata Józef pochodził ze Lwowa. Mama Halina miała szlacheckie korzenie. Dziadek Anny Czesław był na Kresach ułanym. Grał na fortepianie i to po nim piosenkarka odziedziczyła zamiłowanie do tego instrumentu. Uczyła się na nim grać już od małego, w sumie chyba 15 lat, lekcji gry na fortepianie. Po babci Zofii Czosnkowskiej, która pięknie śpiewała, Anna Jantar odziedziczyła głos. A za chwilę w Radiu Pogoda kolejna piosenka z jej czwartej i zarazem ostatniej płyty, której dzisiaj słuchamy. Utwór, przy którego nagrywaniu Anna się popłakała.
0: Radio Pogoda.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę,

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę w Radiu Pogoda przebój Anny Jantar Wielka Dama Tańczy Sama. Piosenka nagrana w czerwcu 1979 roku w studiu w Katowicach. Muzykę skomponował Jarosław Kukulski, a słowa napisała Maria Komorowska. Słowa o samotności, bo taka samotność jest w każdym z nas. Czasem jej nie odczuwamy, a w niektórych sytuacjach czujemy ją niemal boleśnie. I podobno kiedy Anna Jantar chwyciła za mikrofon i zaczęła nagrywać pierwsze fragmenty tej piosenki, to się popłakała. Być może właśnie dlatego zaśpiewała ten utwór z takim wielkim uczuciem i ze zrozumieniem, ale jednocześnie też i z siłą, bo pomimo smutku, że ktoś nas opuszcza, no trzeba iść dalej. Moje jedyne marzenie, której słuchaliśmy godzinę temu, i Wielka Dama Tańczy Sama, to dwie ostatnie piosenki, które Kukulski stworzył dla swojej żony. Wielka Dama Tańczy Sama jest piosenką o bólu i samotności. Ja pisałem tylko muzykę, ale ludzie, którzy tworzyli do niej tekst, też jakoś metafizycznie wyczuli, co chciałem muzyką powiedzieć, mówił później w wywiadach kompozytor. Posłuchajmy. Anna Jantar w Radiu Pogoda.

dom, myśli dom, myśli dom. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Muzykę do kolejnej piosenki Anny Jantar z jej czwartej i ostatniej płyty napisał rockowy gitarzysta Darek Kozakiewicz, tekst Marka Dutkiewicza. To utwór Jak dobrze mi w białym, nagrany rok przed tragiczną śmiercią Jantar, nagrany w studiu Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Piosenka z rockowym pazurem, dynamiczna. Darek Kozakiewicz jest właśnie takim gitarzystą, przecież w końcu gra w Perfekcie, a wtedy grał na gitarze w zespole GEM towarzyszącym Jantar podczas zagranicznych tras koncertowych i występów telewizyjnych. W białym kapeluszu i w białej marynarce Anna zaśpiewała ten utwór w telewizji i w tym samym stroju jest na okładce swojej czwartej płyty. No i faktycznie, dobrze jej było w białym. Za chwilę ta pełna radości piosenka w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
15: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
16: O, mechanik idzie.
17: Mamma mia, el compresor.
16: Facciamo subito, sì?
18: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
21: O!
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak!
22: A jak lemoniadę?
20: No też. To poprosimy.
21: Ale co?
22: Wszystko!
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: Znów ten ból.
24: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
26: Wakacje to sezon na waluty.
1: W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Reklama. Płyta na lata. Anna Jantar.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Słuchają Państwo w samo południe Radia Pogoda. Wracamy za kilka minut do płyty Anna Jantar. To dzisiejsza płyta na lata. Ale na razie wiadomości.
12: 18-latka z Zamościa aresztowana po ataku na 8-letnią dziewczynkę. Jedna osoba nie żyje po rosyjskim ataku na Ukrainę. Plaże w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
12: Dorota Werdycka. Dwumiesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa za zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki wcześniej. W podobny sposób aresztowana próbowała zaatakować 15-latkę, ale ta odparła atak. Młoda kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała, usiłowania uszkodzenia ciała oraz kierowania groźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. W chwili zdarzenia była pijana. 8-latka trafiła do szpitala, nie została poważnie ranna. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Cezary Jaszczyk.
14: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. Rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar.
12: Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, startują w trwających od piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
15: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokażę się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
12: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Po prawie 20-letnich staraniach plaże Normandii zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wnioskujące o to francuskie władze przekonywały, że plaże, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, są również miejscem pamięci o walce, o wolność i pokój przyciągającym ludzi z całego świata.

0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Pogoda.
2: Od północnego zachodu mają się dziś przesuwać w głąb kraju deszczowe chmury, poza tym pogodnie i ciepło, miejscami nawet upalnie. Maksymalnie od 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
3: Witam serdecznie po 12. Wracamy do Anny Jantar, która przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Nic nie może wiecznie trwać, Spocząć czy Nie ma piwa w niebie, a także Wielka dama tańczy sama. Tworzy z Perfektem i Budką Suflera. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album. Tej płyty wydanej tuż po jej śmierci i zatytułowanej po prostu Anna Jantar dzisiaj słuchamy. Więc witam serdecznie i zapraszam.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę w Radiu Pogoda kolejny utwór z ostatniego albumu Anny Jantar. Piosenka Gdzie są dzisiaj tamci ludzie? Muzykę napisał Jarosław Kukulski, a słowa Bogdan Olewicz. Zdaniem Olewicza nagrywanie, koncertowanie było dla Jantar prawdziwą frajdą. Czerpała z tego radość, tak ją wspominał. Anka była typem wykonawcy, który miał nieprawdopodobną zdolność łączenia wszystkich elementów w nagraniu w taki sposób, że były szalenie przekonywujące. Myślę, że to był powód, dlaczego posiadała tak ogromną liczbę przebojów. Jest to rodzaj zdolności bardzo rzadki, dlatego że łączył się u niej z nieprawdopodobną łatwością śpiewania, nadawania pewnego osobistego tonu całemu materiałowi, który miała do przekazania przed mikrofonem. Była osobą szalenie żywą, którą, jak pamiętam, trudno było utrzymać w jednym miejscu przed mikrofonem w studiu. Muzyka dawała jej rodzaj przeżycia, jakąś ogromną frajdę. Stymulowała ją do zachowania niemalże estradowego, również w studiu nagraniowym, opowiadał Bogdan Olewicz. Posłuchajmy ich wspólnej piosenki z albumu Anna Jantar.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę wracamy do płyty Anna Jantar w Radiu Pogoda, albumu, do którego zaprosiła twórców związanych z muzyką rockową, Bogdana Olewicza, Andrzeja Mogielnickiego, Budkę Suflera czy zespół Perfect. A piosenka, którą za chwilę usłyszymy, jest dla fanów Anny Jantar taka najbardziej wymowna, bo Jantar śpiewa, że nic nie może wiecznie trwać.
0: Radio

0: Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
2: Hurra, dziękuję bardzo.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczny, zatok oraz nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Anna Jantar w 1979 roku współpracowała z Budką Suflera. Pracowaliśmy z Anką niezbyt długo, bo zdołaliśmy nagrać z nią tylko 3 utwory, opowiadał Romuald Lipko. I kontynuował, nie bardzo fortunny był ten tytuł pierwszego naszego utworu w zestawieniu. Niefortunny z tym, co się stało, czyli nic nie może wiecznie trwać. Romuald Lipko skomponował utwór na prośbę samej Anny Jantar, która w tamtym okresie chciała poszerzyć swój repertuar. Tekst do melodii napisał Andrzej Mogielnicki, a całość została nagrana na początku 1979 roku z Budką Suflera w Lublinie. Piosenka była jednym z największych przebojów tego roku, chociaż jak opowiadał Mogielnicki, początkowo nie chciano jej grać. My twórcy byliśmy przekonani, że to będzie wielki przebój, pozostawała tylko jedna przeszkoda do przeskoczenia, zakwalifikowanie się do puli propozycji studia Gama. Po wysłaniu kopii do Warszawy czekaliśmy na rezultat obrad komisji, no ale przyjazne osoby z redakcji poinformowały mnie, że na razie utwór nie przeszedł, bo ktoś stwierdził, że jest plagiatem jakiegoś utworu Donny Summer. Co oczywiście było bzdurą. Najbardziej jednak zmartwiła mnie bierność pozostałych osób z szanownej komisji, dla których każdy pretekst był dobry, by utrącić kogoś z kręgu muzyki rockowej. Anna Jantar dobrze, ale w tle rockowa Budka Suflera, do tego kompozycja lidera tego zespołu, do tego jeszcze ten toporny Mogielnicki. Tak wspominał Mogielnicki, który osobiście udał się z interwencją do redakcji w radiu i o dziwo ci sami ludzie, którzy opóźnili premierę Nic nie może wiecznie trwać, potem ten utwór wykreowali na przebój 1979 roku, a Romuald Lipko i Andrzej Mogielnicki otrzymali od studia Gama nawet dyplomy uznania. No takie to, proszę Państwa, kiedyś były dziwne czasy. Posłuchajmy, Nic nie może wiecznie trwać w Radiu Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę Anna Jantar zaśpiewa Nie ma piwa w niebie. To kolejny taki wesoły rock'n'rollowy utwór. Tekst napisał Marek Dudkiewicz, muzykę Zbigniew Piszczek. Utwór został nagrany we wrześniu 1979 roku w studiu w Katowicach, czyli na pół roku przed śmiercią Anny Jantar. Piosenka teoretycznie beztroska o upalnym lecie, ale jej słowa po śmierci wokalistki stają się słodko-gorzkie, bo Anna śpiewa: potwornie suszy przy bramie Piotra, bo nie ma piwa w niebie, nie ma i nie będzie. Gdyby choć zwykła woda sodowa, woda miętowa, woda burowa, nie ma nic.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Płyta na lata. Anna Jantar.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No i co się tak młody zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale
2: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
12: To jest Radio Pogoda i program Płyta na lata. Wracamy do albumu Anna Jantar już za kilka minut, ale na razie wiadomości. Jest 13.
13: Niemiecka policja szuka sprawcy ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trzeci dron, trzeci dzień z rzędu zestrzelony nad Rumunią. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
14: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
13: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję do ataków na Ukrainę. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jestarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki, gdy upał nieco osłabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień. Radio Pogoda.
4: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Pogoda.
13: Możemy dziś liczyć na słońce niemal w całej Polsce, choć od północnego zachodu będą nadciągać chmury i tutaj może dziś przelotnie popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północy, 30 w centrum do 32 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
15: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
12: Witam po godzinie 13. Przed nami kolejna muzyczna godzina w Radiu Pogoda. Słuchamy czwartego i ostatniego albumu Anny Jantar, zatytułowanego po prostu Anna Jantar, wydanego tuż po śmierci wokalistki. Za kilka minut usłyszymy ostatnią piosenkę, którą wokalistka nagrała tuż przed zakończonym tragicznie wylotem na turnę do USA. Zapraszam na płytę na lata. Witam serdecznie.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Ostatni raz w studiu Anna Jantar pojawia się na 3 dni przed wylotem na tournée do Stanów Zjednoczonych. Nagrała wtedy wokal do piosenki Do żony wróć. Słowa pod pseudonimem Ewa Kolon napisał dziennikarz Wojciech Mann, a muzykę Romuald Lipko. Anna nagrywała ten utwór w Katowicach, a Budka Suflera po śmierci wokalistki dograła do niej ukończony podkład muzyczny. Tak o tym opowiadał Romuald Lipko. Kiedy doszło do wypadku, byliśmy w trakcie pracy nad zgraniem, jak się w tej chwili okazało, ostatniego zarejestrowanego utworu w jej życiu, bo zarejestrowała wokal do tej piosenki na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych, przed świętami. My do tego wokalu, który zarejestrowaliśmy troszeczkę tak szybko i pochopnie, po to, żeby zdążyć zwyczajnie, dogrywaliśmy część podkładu już podczas jej nieobecności w kraju. No i okazało się, że to jest jej ostatni utwór. Dziwne to uczucie zgrywać utwór dziewczyny, która już nie żyje. No ale tak było. Lipko opowiadał także, że dostał od Anny Jantar nawet kartkę pocztową, w której prosiła go, żeby już zaczął przygotowywać dla niej nowe kompozycje, bo chce szybko zabrać się do pracy zaraz po powrocie z tego 3-miesięcznego pobytu w USA. Do żony wróci Anna Jantar już teraz w Radiu Pogoda.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś niewaki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał wesele.
0: Piosenka kancona da slidu.

0: drugi.
1: Żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.
3: Za chwilę w Radiu Pogoda jedna z ostatnich nagranych przez Annę Jantar piosenek ze słuchanego dzisiaj albumu Anna Jantar. Ale opowiem wcześniej Państwu też o jednej z ostatnich rzeczy, które zrobiła tuż przed śmiercią, bo to było prawo jazdy. Odebrała je na początku wakacji w 1979 roku. Wcześniej ćwiczyła pod okiem męża, który nie do końca wierzył w jej umiejętności. Najczęściej trenowała ósemki na placu koło domu, korzystając z zielonej Łady i zielonego Fiata 126P. A po powrocie z trasy do USA miała odebrać swój pierwszy własny samochód i nie mogła się już tego doczekać. Bogdan Bujnicki, przyjaciel rodziny, miał pomóc jej kupić to pierwsze auto. Wszystko podobno w tajemnicy przed mężem, Jarosławem Kukulskim. Bujnicki kupił na jej życzenie malucha w kolorze piaskowym, ale uznał, że jest zbyt nudny, więc żeby dodać mu trochę życia, wymalował po bokach jasny, czerwony pas. No i nie mógł się doczekać reakcji piosenkarki, kiedy to swoje wymarzone autko zobaczy. No jak wiemy, niestety nie zobaczyła.

0: gitary.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.

0: Kobieta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Na koniec słuchania piosenek z ostatniego albumu Anny Jantar zostawiłam utwór z wymownym w związku z jej tragiczną śmiercią tytułem Spocząć. Słowa Bogdanulewicz, muzyka Zbigniew Hołdys. Piosenka została nagrana w grudniu 1979 roku. Tak opowiadał o tym Hołdys. Anka miała taką ideę fikse, że musi wykonać jakiś mój kawałek. Bez względu na wszystko. Na prywatkach popijaliśmy rieslingi i rozmawialiśmy tylko na ten temat. Nie mogła pojąć, dlaczego ja nie chcę być sławny. Po zaśpiewaniu wspólnie ktoś między nami podarowałem jej w końcu kompozycję do Spocząć. Była tam też moja gitarowa solówka, ale potem ktoś ją wyciął. Mówił Hołdys. Z kolei Bogdanulewicz, czyli autor tekstu, tak to wspominał. Jest grudzień, 1979 rok. Przed wylotem do USA Anka nagrywa kompozycję Zbyszka Hołdysa. Postanowiła, że chce oddalić się repertuarowo od łatwego popu i spróbować swoich sił w trudniejszej muzyce, na przykład rockowej. Ta piosenka mówi o rozmyślaniach nad karierą i zmęczeniu popularnością, która w końcu przeminie, zostaną tylko płyty. Anka ma wrócić na wiosnę 1980 roku i zabrać się do pracy nad kolejnymi piosenkami, wspominał Olewicz. Była też już umówiona na sesje nagraniowe, m.in. z Budką Suflera. Niestety, jak wiemy, 14 marca 1980 roku lotowski IU-62 lecący z Nowego Jorku spada na ziemię tuż przed lotniskiem Okęcie w Warszawie. Ginie 87 osób, a wśród nich także i Anna Jantar. Spocząć już teraz w Radiu Pogoda.

0: Kobieta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Anna Jantar zginęła 14 marca 1980 roku wraz z 87 pasażerami samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT Mikołaj Kopernik, który rozbił się w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie. Miała 29 lat. Jej ostatni koncert odbył się w USA 12 marca 1980 roku w klubie polonijnym Zodiac w New Jersey. Na jednym ze swoich ostatnich występów w Ameryce, zarejestrowanym przypadkowo na amatorskim sprzęcie, Anna Jantar mówi:
2: drodzy Państwo, witam i w zasadzie niestety z przykrością stwierdzam także, że żegnam, ponieważ śpiewam dzisiaj po raz ostatni, śpiewam dla Państwa i bardzo się cieszę, a jednocześnie smutę. A rozpocznę piosenką, którą darzę szczególnym sentymentem, jako że przypomina mi ona początki mojej pracy estradowej. Piosenka o bardzo pięknym tytule, który może być także receptą na szczęście, żeby szczęśliwym być.
1: Mówiła Anna Jantar. No to zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie właśnie tym utworem, choć jak Państwo wiedzą, nie pochodzi on z ostatniej płyty, która dzisiaj była naszą bohaterką. Dziękuję za wysłuchanie kolejnej płyty na lata i do usłyszenia.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowolorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegających w bólem. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia, gdyż lub alergicznego nierzeczu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio Tydzień w Aldi. Co tydzień.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: W końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
15: Została ostatnia reklama.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
14: W Niemczech trwa obława na sprawcę wczorajszego ataku w Berlinie. Jutro rusza proces byłego prezesa jednego z klubów piłkarskich. Lawinowo przybywa chorych na odrę w Stanach Zjednoczonych.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
14: Dorota Werdecka. Do Niemiec napływają słowa solidarności po wczorajszym zamachu terrorystycznym. Doszło do niego podczas Parady Równości. Sprawca wjechał furgonetką na plac w centrum miasta. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą, 21-letnim Abulem B. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
16: Śledczy opublikowali jego wizerunek. Ostrzegają, że mężczyzna może być niebezpieczny i mieć przy sobie broń. Jak mówi rzecznik berlińskiej policji, Florian Natt był już wcześniej znany służbom.
17: Znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie.
16: Prawdopodobnie to właśnie Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał furgonetką na plac Tiergarten w samym sercu Berlina. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo. Tak, a tak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
14: W sądzie okręgowym w Ostrołęce ma się jutro rozpocząć proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich, grozi od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Chodzi o to, by korzystać z koszy tylko w razie wyższej konieczności, a śmieci zabierać do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
18: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
14: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od 3 dekad. Zdecydowana większość przypadków została zarejestrowana w 7 stanach: Karolinie Południowej, Utah, Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Większość przypadków dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. młodzieży. Wieś Ostaszów na Dolnym Śląsku wpisana do rejestru zabytków. Tak zdecydował konserwator, ale mieszkańcy będą się odwoływać, bo uważają, że decyzja sparaliżowała inwestycyjnie ich wieś i uniemożliwi to prowadzenie wszelkich prac budowlanych i remontowych, bo wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi.

0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Pogoda.
2: Niedziela słoneczna z chmurami napływającymi od północnego zachodu, gdzie może również przelotnie padać deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 stopni na północy, przez 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
3: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Samochodem.
3: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
2: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zawodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
17: Znowu niespodzianka?
18: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
20: Została ostatnia reklama.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama.
13: Duże zatory na trasach w stronę zachodniej granicy Polski. Uwaga na burze, IMGW wydało właśnie alerty. Zmiana czasu może prowadzić do problemów ze wzrokiem.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Dorota Wardycka. Uwaga na ogromne korki w stronę zachodniej granicy na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina. Zatory mają kilka kilometrów, podróż wydłuża się o co najmniej kilkadziesiąt minut. Od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz na A6 oraz między węzłami Goleniów-Północ, Goleniów-Południe i przed węzłem Rzęśnica. Korki to efekt dużego natężenia ruchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. A teraz IMGW wydało alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, a także lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Udało się opanować najgroźniejsze zaproszenia ognia w rejonach Madrytu i Avilli. Znacznie gorsze doniesienia płyną z Francji, gdzie sytuacja nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. A tak mówią sami strażacy.
15: Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia.
13: W sumie we Francji i Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowali dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
16: Radio Pogoda.
17: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
18: Na
12: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
14: Pogoda.
13: Niedziela, do końca dnia ciepła i słoneczna, choć w wielu regionach może przelotnie popadać, może też zagrzmieć alerty przed burzami w północnej połowie kraju. A na termometrach od 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
17: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
12: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
14: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7 Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr, 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy. Tańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placu.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Lepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc gapię się jak kot. I tęsknię, wstykam tak.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot,

0: promocję.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser
1: codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Została ostatnia reklama.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Reklama.
16: 29 rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Hiszpania wciąż walczy z pożarami, sytuacja się poprawia. IMGW ostrzega przed burzami oraz upałem.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
16: Dorota Wardecka. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych, dodając, że sprawca, który wjechał w tłum ludzi na Paradzie Wolności furgonetką, prawdopodobnie atakował też maczetą po tym, gdy wysiadł z auta. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, to kobieta. Rannych zostało 29 osób, z których 3 są w stanie zagrażającym życiu. Domniemany sprawca, 21-letni mężczyzna, według niemieckich mediów sympatyk tzw. państwa islamskiego, wciąż jest poszukiwany. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus, która ma wysokość ponad 5600 metrów nad poziomem morza. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. Dwóm innym członkom wyprawy udało się przeżyć ekstremalne warunki. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali i trafili do szpitala. Uwaga na burzę i upał. Nadal obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie 1 stopnia przed wysokimi temperaturami w południowej i centralnej Polsce, ale Instytut wydał kolejny alert przed burzami z silnym wiatrem i deszczem oraz lokalnie gradem dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii o pożarach szalejących wokół stolicy z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji. Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
18: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów.
16: Z pożarami walczy też Francja. Tu na razie jednak sytuacja jest wciąż trudna. Pogody na ogół nie ma, tanio nie jest, ale turystów nie brakuje. Hel rocznie odwiedza nawet 800 tysięcy osób. Tradycyjne schabowe albo gołąbki przy głównej helskiej ulicy to od 40 do 45 zł. Ryby kosztują więcej, 74 zł złote za stek z łososia z frytkami albo 16 zł za 100 gramów innej smażonej lub grillowanej ryby. Większość turystów jednak nie zostaje na Heru na noc, ale spędza tu jeden dzień. Radio
17: Pogoda. Pogoda.
16: W poniedziałek miejscami nieco więcej chmur, może przelotnie padać deszcz we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę możliwe burze. Jutro na termometrach od 20 stopni na północy do 25 na Podkarpaciu.
17: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
0: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
0: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja, spółka ZOO.
3: Reklama.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Została ostatnia reklama.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
13: masz. Reklama.
14: I still remember the piano. Playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud. But then a shot

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Została ostatnia reklama.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
13: Rząd chce znowu ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Obława na sprawcę po zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
13: Dorota Wardycka. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN dotyczącego cen paliw, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
14: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
15: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
14: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
13: Tymczasem irańska agencja prasowa donosi o eksplozji tankowca w cieśninie Ormus. Statek miał eksplodować po tym, jak wpłynął na minę morską, opuściwszy wyznaczony przez Iran korytarz morski. Iran wielokrotnie atakował statki w cieśninie i ostrzegał, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, a następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących młodocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady. Stoisk nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
16: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie schładzać i zabezpieczać.
13: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka, dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w opalne dni. A od mycia rąk nie ma wakacji. Holenderka Lorena Wiebes zwyciężyła w czwartej edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała wszystkie 3 etapy w Zamościu Lubartowie i dziś w Lublinie. W pierwszej dziesiątce nie było Polak.
17: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
13: Jutro sporo chmur z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Może przelotnie padać deszcz, możliwe również burze. Na termometrach jutro od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
18: gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
19: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

czy piżama, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gdzieś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym, ach pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: informacje.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje.

0: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.
1: Dość jasne oczy ma ten ktoś, w uśmiechu śliczną linię ust, a w twarzy to specjalne coś.

0: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
0: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
0: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
1: No i z darmową dostawą do sklepu.
2: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg. Diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Została ostatnia reklama.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Dwie osoby ranne w wypadku na trasie Rajdu Polski. Awaria sieci trakcyjnej pod Warszawą i opóźnienia pociągów. W Kazachstanie wylądował statek z trójką astronautów na pokładzie.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Dorota Wertycka. Wypadek na trasie Rajdu Polski. Poszkodowane są dwie osoby. Do wypadku doszło w Zamarskach. Cieszyńscy strażacy przekazali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się, obaj zawodnicy trafili do szpitala. Wczoraj podczas zawodów doszło do dwóch wypadków w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Tir zderzył się z trzema osobówkami na trasie S2 między węzłami Aleja Krakowska, Warszawa, lotnisko. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w stronę Terespola. Ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienie może potrwać jeszcze godzinę. Awaria sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa-Olszynka-Grochowska. Jak podaje PKP Intercity, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Chodzi m.in. o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia, a także do Terespola, Żywca i Przemyśla. Władze Łotwy chcą zlikwidować wszystkie drogowskazy prowadzące do Rosji i na Białoruś. Minister transportu tego kraju chce zakończyć operację do końca września. Jak mówi, w obecnej sytuacji wojennej i politycznej Łotwa nie potrzebuje takich znaków. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
15: Jak wyliczono, operacja usuwania lub przerabiania znaków prowadzących do Rosji czy na Białoruś będzie kosztować około 120 tysięcy euro. Urzędnicy przeprowadzili też szczegółową inwentaryzację tablic. W całym kraju jest ich dokładnie 235. Resort nie ukrywa, że inicjatywa ma związek z wojną w Ukrainie i jak podkreśla, rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, by usuwać z przestrzeni publicznej wszystkie nawiązania do państw agresorów.
13: Trzech astronautów wróciło na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To dwóch Rosjan i Amerykanin. Przebywali na orbicie od końca listopada zeszłego roku. Statek wylądował dziś po południu w Kazachstanie. 14 lipca z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta ze statkiem Sojuz MS-29. Na jej pokładzie na Międzynarodową Stację poleciała kolejna zmiana załogi. Dwoje Rosjan i Amerykanin spędzą w kosmosie 8 miesięcy.
14: Radio Pogoda. Pogoda.
13: Poniedziałek będzie dość pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, choć może przelotnie padać deszcz, może również zagrzmieć. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
14: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brakuje.

płyną nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Tawczyn. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Została ostatnia reklama.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Media Expert, dalej masz.
8: Reklama.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Została ostatnia reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.

Agatko, będziesz Agato. Gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj,

0: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
0: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
0: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
1: No i z darmową dostawą do sklepu.
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Reklama.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt. Szedmy

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Reklama.

Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

trochę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Ramy co na oścież, kwiaty w każdym oknie.

0: Radio Pogoda życzy udanych wakacji.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

drobne odrobineczkę biodro już rzężą, rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Obrzyj się na parę chwil.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego

0: promocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: ciałem dreszczy.
1: Smutny deszczyk sobie lży.
0: Nie zrobię nic, a w stawach

widzisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Małgorzata Potocka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
1: Pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
2: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu. Ty.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
4: To będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.